alabini niwa, aliwalan, yakutuga wokawobe, detere la boru, detere la bochiche, dopalori,